mangiare, tutto gaglioni, te ludi poeta. I nie mi piace, munie i groma, niech to snagą, stik mu je zlatan, pies mą komaczem, stiżę